0: Brisema katembo marekani, mukurazema ya avenue du Sandre na Gra Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri le redi ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niko kotia mazingira temesirie.